0: jako život.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.